0: Hier ist der Störmelder mit Lisa und Rosa.
1: Krzyczałam próśb, ile łez syzyfowych prób. Przeminęła z wiatrem plejada gwiazd. Przeminęło z wiatrem.